jak zęba sam, jestem wodą na ty trek. Mąż idzie, my do szczepkę pokrek. Po adwę, woloki, oza, men in black. Huj, dziś leca gotą, ludo kocham, chwala pol. Hej, DJ, nią do hongę, rytam oksy.